0: Radio Paradiso, Brandenburgs bester Softmix. Die Gedanken zum Auftanken mit Andrea Baltschuh.
1: Geh sorgsam mit dir um. Dich kann's nur einmal geben. Und auch nur kurz. Man darf dich nicht verbrauchen wie einen Rohstoff. Du bist kein Produkt. Entzieh dich der Statistik. Du bist wichtig. Bewahre dich. Weiche der Härte aus. Verweigere dich den Überflüssigkeiten. Gib Acht auf dich. Dich gibt es nur einmal.
2: Und auf Polnisch. Uważaj na siebie. Jesteś niepowtarzalny. I jesteś tu tylko na krótko. Nie pozwól się zużyć jak surowiec. Nie jesteś produktem, więc nie ulegaj statystykom. Bo to ty jesteś ważny. Schroń się i ugnij przed twardością. Niech nie zajmują cię zbędne drobnostki. Uważaj na siebie, bo jesteś tu tylko